0: zagryzaje arbum. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Korenat u provu.
2: Veslo škripje, tunja se nategla, život brodi.